0: Veranchao in the 7 minutes past 8 at a bunch. Usokoneza. Tasokoneza. Program mene ima kufika ni rolemba. Ima kufika ni rolemba. Program yote iti kupachire ni padakali pano. Ndi umoyo. Ndi zomera. Ari pachire ndano rinde mwayo nditu. Langiro ni moje mojiyo.
1: Umoyo ndizomera.

kodi udadya kale mandui ndipo udadzibvunza kale kuti kamuti kamandui kadakhala tani ndipo bzisapo bzace bzimbashokera kupona tsapano wagumana mitawiro yentse yomwe ndalawayi dikira pomwepo kuti ndikuze dziwani kuti kamuti kamandui ni kamuti kabodzi komwe kambakula bwino mbuto zakutswa na zakujejera kwenekwene mwaciratizo cigawo ca tchino ca tete na cigawo ca manika kamuti kamandui kambafuna lili madzi kwenekwene ndipo kambachita maluwa ya safalawu yomwe ana tumitsetse tufuira kamutika kambayikha bzisapo bzace pantsi pa mataka ndipo bzisapodzo bzimbakhala mkati mwa mabade bzomwe bzimbacemeredwa kuti manduyi manduyi ni cisapo cabwino kwenekwene ndipo nthangwe la manduyi yambadyedwa mawisi yakukazinga na yakuphika ndipo nthawe zinango ambasanganiza pomwe pakuphika madosi na mmuliwo dziwani kuti ulimi bwa manduyi ni ubodzi bomwe umbadziwika kwenekwene ndipo bucikhala pomwe babwino mdziko lathu lino na tere tafika pampha kwa kodi mukhadziwa pomwe takusimbirani za kamuti kamandui pomwe talawa kuti kamuti kamandui kambakula bwino mbuto zakutswa na zakujejera kwenekwene

Bado ya kuimbidwa na Visa Kandero mwari kuti posipiri ndawerenga pamwe nthawe muno mu studio zatitatu na mphindi ziwiri kinsowa idosh minuto.

Tampuyo pakova madua aya kwimbidwa na driemo takatenga madua kwimbidwa na Daniel Foto malikuti masimpe.

0: Bantokoza namuthi tsane dzina masiku.
1: Halo baba, dzina langu ni Mbatika ndine Basilio mafuta ya bonga.
0: Mafuta ya bonga makolongera kwa.
1: Urendure akusamua kusembedzi lokadzati asamua.
0: Tana kumala kwa semana kusembedzi.
1: Ah, kusembedzi wabwira bakwira bwino baba kuno.
0: Perekani kwangu nambare na adzinza.
1: Shakuyamba na gazangu amba shimina sozinya Gerardo. Bashuri pana shamwana wangu Ferji Bagajani Singaje. Washtatu mfumu yangu Faresi Jogoni Abenga. Washinai tadzola wangu Sergio Gerardo Midapo. Washita naru kangari mfumu yangu Segundo Shkalaun amba shimina Misheki. Was Michelle Zakaria. The chef wangu alokali